kakanini Rozika neno zika wendo toko kakanini Iribaka wano jonyo wako miro imi Toeno teko wigaru yoma kakariembe harima

0: Daddy walking, in good walking tattoo. Daddy walking, in good walking tattoo.
1: Oh, Daddy walking. Move it away.
0: Duniani kubwa kweli au majei mapi. Duniani kubwa kweli au majei mapi. Popote Mungu akijalia tutafika tu. Popote Mungu akijalia tutafika tu. Afrika ni kubwa sana tutafika tu. Europa ni kubwa sana tutafika tu. Asia ni kubwa sana tutafika tu.

0: people.
1: Ibaki na uruma okachibiki amekufa. Ibaki na uruma okachibiki amekufa. Walimwengu wanalia okachibiki ametuacha. Walimwengu wanalia okachibiki ametuacha. Wakenya walishaka kifo cha marehemu Kai. Wakenya walishaka kifo cha marehemu Kai.
0: Oh kifo. Pole sana Nyagodondo.
1: Ibaki na uruma okachibiki amekufa. Ibaki na uruma okachibiki amekufa. Walimwengu wanalia okachibiki ametuacha. Walimwengu wanalia okachibiki ametuacha.

Niki wuru wunya yo rafiki. Banyu kuinga maber. Yo kola jako wino. Imo sana wiko wuru wene. Awiko welda. Istarichi kumabe. Evin wetu se momina yuni. I'm so

mana boy jaketeb, boy jamaja, boy karidak na keri choka, boy DJ. Kongaro, kumintina, e imosona, si temano kakaluka si engineer, ikubudo. Mayo mayo minati eno, moni nyakwaro wira, umeneno lamno moni. Mayo mayo minati eno, umoni manyakwaro wira, umeneno lamna umoni. Jana pelepi, nikoeni jana pelepi usiba. Tiepe na imaiwane ngolo, uweja kamolo. Tiepe na imaku tiacha, tiacha.

Oh mamou, kindumbo yo za kofinga ngai lelo mamou. Soki na tali malamu tozali kaka ndenge moko. Eloko yo za koprofite na kati ya libala, po ata oboti bana na mibali mosusu, okopesa bana wana kombo kaka ya mobali na yo. Mamou, oyebi ke kindumba na ngai nazwaka, naprofitaka epai na yo te mamou. Koma ngai, oyebi ke naza na nyonso mamou.

da kanye pino kodo chwanya sipo sei bojana kach go wanga chende wa ukonga tira kanye pino kodo chwanya osipo makla wiso jakano jako chogo erimo tuwa nerato ego muwe kipe kikisharo nehe

malamani Jehovah Nyasaye Ogola osiepjego umewodi bo Rabu malamani mungu wolsonga